0: Max.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Atak szarpie i nóżką buja Lumix i Self-Aware w RMF Max.
1: Ale to nie był ostatni hit, jaki mamy dla was przygotowany. Na początek, dzień dobry przede wszystkim.
2: Dzień dobry.
1: Buongiorno wszystkim.
0: Witka, i od razu pytamy, ty nie śpisz i poznaj innych, którzy nie śpią. Jaka praca nie śpi o tej porze? Wymieńmy się doświadczeniami.
2: Tworzymy taki portal ludzi, którzy dzisiaj o tej porze już nie śpią. Jaka praca nie śpi, to jest pytanie o poranku od RMF Max. Messenger, jak zwykle, czeka na wasze głosówki.
1: To jest taka, wiecie, nasza klasa, nie? Nagrywasz głosówkę na Facebooka, na Instagrama, wysyłasz ją do nas, potem się słyszysz na antenie. Lepiej wtorku zacząć nie można.
3: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu.

0: my was też bardzo, bardzo witamy, bo to jest RMF Max i męskie granie orkiestra.
1: I my porozmawiajmy teraz o butelkach.
2: Likwidować czy nie likwidować? Fajny czy nie fajny ten system kaucyjny? Okazuje się, że połowa Polaków stwierdza, że jest super i że bawmy się w to dalej.
1: No, a po prostu drugiej połowie nie chce się chodzić z butelkami.
0: Najlepsze wyjście to oczywiście jest wyjście na swoje i teraz wyjście na Flesza RMF Max.
1: Jest szósta.
3: Słuchacie RMF Max Warszawa, to pora na Flesz, Anna Łopuszańska. Zapraszam. Muzeum Powstania Warszawskiego zostanie zamknięte. Z powodu budowy nowego pawilonu placówka musi zostać wyłączona z eksploatacji, dowiedział się reporter RMF Max Przemek Mzyk. Nie mamy innego wyjścia, mówi nam dyrektor muzeum Jan Ołdakowski.
4: Są dwa powody zamknięcia muzeum. Po pierwsze, część prac będzie związana z tym, że będziemy łączyć stare muzeum z nowym. Komunikacja między nowym budynkiem a starą częścią będzie pod ziemią, więc po prostu trzeba będzie kawałek, znaczy w starą konstrukcję zabytkową włożyć wejście podziemne.
3: No czyli po prostu nie ma innego wyjścia, jak tylko zamknąć muzeum.
4: Więc te prace będą uniemożliwiały korzystanie z muzeum, ale o tym wszystkim, kiedy te zamknięcia będą, będziemy informować szczegółowo. Na pewno nie będą przed przyszłorocznymi obchodami Powstania Warszawskiego.
3: Budowa pawilonu ma rozpocząć się w marcu przyszłego roku. Prace mają potrwać 2 lata. Osiedle Dudziarska znika z mapy Warszawy. Bloki doczekają się rozbiórki. Są otoczone spalarnią śmieci, bocznicą kolejową i aresztem śledczym.
5: Później znany polski reżyser próbował przez rok czasu, prowadził z nami rozmowy w celu wynajęcia tych budynków na nakręcenie filmu paradokumentalnego o wojnie na Ukrainie. Też zrezygnował. Później kolejne służby chciały na szkolenia dla swoich żołnierzy wykorzystać to. Też się nie udało. No i jeszcze zgłosili się do nas producenci takiego programu, którzy kręcą filmy z wyburzeń. No ale też się nie udało.
3: O tym wszystkim mówiła na antenie RMF Max wiceburmistrz Pragi Południe Katarzyna Niwińska. Tymczasem 18 składów metra zyska lepsze oświetlenie. W pojazdach zostaną zamontowane lampy LED-owe. Będzie bardziej eko i przede wszystkim ma być jaśniej. Pierwszy skład z wymienionym oświetleniem jest już w trasie. Do jesieni 2 tygodnie ponad. Niektórzy pewnie narzekają, ale jest sporo osób, które kochają ten czas. Czy czuć w powietrzu, że idzie ta najbardziej barwna pora roku?
6: Zdecydowanie czuć, że jesień idzie, ale jeszcze powietrze dość gęste. Rano jak się wyjdzie i się oddycha, to już jednak zmieniło się powietrze. Już gdzieś jest wiatr chłodniejszy, inna temperatura.
7: Bardzo się cieszę. Tak, jestem jesieniarą. No. Nie mogę się doczekać. W ogóle liście jak spadają, deszcz jest fajny, jest tak spokojnie i herbatę można pić ciepło.
3: Mówiły jesieniary z Warszawy.
8: Słuchacie RMF Max.
3: I na zamknięcie jeszcze coś dla fanów motoryzacji. Pierwszy raz w naszym kraju odbędą się europejskie mistrzostwa motorniczych. To 19 września w Warszawie przy Placu Centralnym. W zawodach wystartuje 26 reprezentacji z europejskich miast oraz australijska drużyna z Melbourne. Każde miasto będą reprezentowały 2-osobowe drużyny złożone z motorniczej i motorniczego. Atrakcji w tym dniu będzie sporo, ale my do tego tematu będziemy jeszcze wracać na naszej antenie.
1: A kto to tak pięknie gra, się teraz pewnie zastanawiacie, a to przecież Taylor sobie wjeżdża, a gdzie wjeżdża? Wjeżdża oczywiście do RMF Max. 3 po 6, jeżeli macie na 5 do 7, to wstawać.

0: Najlepsza ekipa zasługuje na najlepsze hity. Kygo i Take Me Back, 10 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: I Matełko.
3: Polowanie, ja wam powiem, co tutaj się dzieje. Lata komar i Filip próbował go pstryczkiem upolować.
0: Na mikrofonie mi usiadł, skurczybyk, no.
4: Ekipa, słuchajcie, pytaliśmy was, jaka praca nie śpi, kto się zbiera, kto już tam jedzie do swoich obowiązków, i wiemy, pracownicy dyskontów, żołnierze, górnik odkrywkowy?
0: O, tak, też? Stolarz? Oni coś odkrywają, tak? Przy okazji. Ale przy okazji nie śpi jej Jagoda.
5: Nie śpi już praca, która jedzie na dzienną zmianę na lotnisko.
0: No to odwrót, no.
4: Tak.
6: Pracownik produkcji Benefiter nie śpi, no bo jedzie do pracy.
0: Benefiter?
4: Nie wiem, ale produkcja, wiadomo, musi iść. Idzie pompa.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Na naszej taśmie produkcyjnej teraz najlepsze hity na Maxa. Alan Walker i Ava Maxa to już 11 minut po godzinie 6 w RMF Max.

0: Coś, co o tej porze dzwoni najlepiej, czyli Ring My Bell, ten numer tuż po godzinie 6.20 minut. Age WRM Max, a to jest Wstawaj, nie udawaj z Komarem w roli głównej dzisiaj u nas cały czas.
1: No i słuchajcie, jakie są ciekawostki dla was. Nie każdy ptak śpiewa dla nas pięknie, bo potrafimy sobie jako ludzie posegregować, które ptaki dla nas śpiewają ładnie, a które beznadziejnie. No, mówiąc krótko. I wśród 123 ptaków bardzo nam się podoba śpiewa kos, troszkę nam się mniej podoba jak sujka, a na dole tej stawki jest mewa.
2: Znaczy ja bym chciał powiedzieć, że ulubione to są te ptaszki, które ćwierkają akurat o wypłacie. Max.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
8: Nie no, znowu to samo. Ty też masz dość monotonnego przemysłowego cateringu dietetycznego? Sięgnij po Foodie Force. Gotowane lokalnie, więc odpowiedzialnie za smak i jakość. Oferujący wyłącznie sprawdzone naukowo diety standard, sport, low carb, keto, wege i inne. Tylko z najlepszej jakości składników i z bogatym wyborem dań. Spróbuj Foodie Force. Ten smak sprawi, że nie wrócisz do innych. Wejdź na foodieforce.pl i wybierz swoją dietę.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Explosion, Explosion, a co nie zagramy Explosion rano? Pewnie, że zagramy.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Teraz o porannej higienie. Słuchajcie, można sobie zmienić imidż, zainspirować się. Donald Trump lat 80 się zmienia na naszych oczach.
0: O.
3: Czy na lepsze, to można sobie samemu ocenić. Nie jest już blondynem. Przefarbował włosy na taki ciemny blond, jasny brąz. Niektórzy porównują go, słuchajcie, do dawnego Jamesa Bonda.
0: I ten kryzys wieku średniego. No, no co zrobić?
4: 80 lat to już u niego będzie chyba drugi raz kryzys wieku średniego.

0: Od samego rana do śniadania, do wczesnej pracy gramy dla was hity na maksa. Miley Cyrus w poranny Wstawaj, nie udawaj, dzień dobry, jeśli właśnie dołączyliście.
1: No i słuchajcie, teraz będziemy się bardzo dobrze razem bawić.
2: No!
1: Zabawa, ekipa. Chcemy, żebyście nam napisali, nagrali głosóweczkę na Instagrama albo na Messengera, co rano robicie szybko.
2: Ale wiecie... Naprawdę szybko.
1: Tak, i także jesteście z tego dumni. Jakie są z tego korzyści? Już tłumaczymy, kochani. Otóż tak, po pierwsze, wszyscy dowiedzą się, jak można elegancko skrócić czas pewnych czynności. Po drugie...
2: Tak szybko
1: powiedziałem, że od razu jest po trzecie. Usłyszycie się na antenie RMF Max, no i czeka nas świetna wspólna zabawa.
2: Więc teraz, jeżeli chcesz się usłyszeć na antenie, nagraj nam głosówkę. Co potrafisz robić, ale naprawdę, bardzo szybko i to rano. RMF Max. Facebook i Instagram RMF Max. Poleca się, żeby te głosówki nam wysyłać.
3: Reklama. Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Myślisz, że znasz już Zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły Zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze, Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
16: I po reklamie.

0: tej strony Krzywu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Warszawa 95 i 8 FM.

0: Roma, Roma maga.
1: Gaga odprowadza was do szkoły, do pracy. 5 minut zostało do godziny 8. Flash, prognoza pogody, sport za moment. Zostańcie.
2: Reklama. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Szukasz spokojnego miejsca dla siebie i swojej rodziny? Już w najbliższą sobotę, dzień otwarty w Kuropatwy 12. Bliskość Lasu Kabackiego, podwyższona wysokość wnętrz i możliwość montażu kominka tworzą tam wyjątkową przestrzeń do życia. W tym dniu czekają na Ciebie rabaty aż do 27 tysięcy złotych, a także bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym oraz architektem wnętrz. Kuropatwy 12. Mieszkania przy Lasie Kabackim. www.magdom.pl.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
7: Klub Motorowy Strygów prezentuje Amig Energy Motocross Runda Finałowa. Najlepsi sportowcy i maksymalny poziom adrenaliny. Sobota 12 września, godzina 11.30. Niedziela 13 września, 11.30. Relacja live na MX Poland TV. Strefa gastronomiczna, tor motocrossowy Strygów. Zaprasza Klub Motorowy Strygów.
8: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: I po reklamie.

0: Minęła ósma, czas na Flash Frame w Max. Jest z nami Ania Łopuszańska.
1: Jestem, melduję, że będą najświeższe informacje. A my jesteśmy wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. W podpoznańskich Rabowicach spłonęło 5 ciężarówek. Ogień pojawił się na parkingu jednej z firm w pobliżu gminnego punktu zbiórki odpadów. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a przyczyny pożaru mają być wyjaśniane. Niższe stawki, więcej obowiązków. Kurierzy Pocztexu, marki należącej do Poczty Polskiej, biją na alarm. Mieli dostać propozycje nowych umów, które zawierają niekorzystne zapisy.
2: Od 2 listopada albo nie mam pracy, albo tak jak poczta mi podsuwa umowę, na 35% gorszych warunkach.
3: Miałem za paczkę 7 zł, to teraz poczta mi oferuje 4 zł. Przy cenie paliwa 8,30 to gratuluję dyrektorowi, niech sobie sam jeździ.
4: Macie możliwość?
3: Możliwość przejść na umowę B2B. Mamy jeszcze robić odbiory, korespondencje. Z chwili poczty do poczty, to my już teraz będziemy nie pracować tak, jak do tej pory pracowaliśmy 10-11 godzin, tylko będziemy pracować może po 16 godzin.
1: A z kurierami Pocztexu w centrum logistycznym w Ciemnem pod Radzyminem na Mazowszu rozmawiała Magdalena Greinert. Tymczasem płaca minimalna ma pójść w górę. Obecnie to 4806 zł brutto, ale od początku przyszłego roku to będzie już 4950 zł. No i takie kwoty przewidziano w projekcie rozporządzenia. Ten został skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Ostateczną decyzję mamy poznać w przyszłym tygodniu. Redukuje stres, wzmacnia odporność i dotlenia. Naukowcy mają nowe dowody na prozdrowotne działanie śmiechu. Badacze z tureckiej Ankary twierdzą, że przy przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc terapia śmiechem przynosi porównywalnie dobre wyniki, jak dotychczas proponowane pacjentom terapie oddechowe.
5: Jak się przypuszcza, terapia śmiechem może nie tylko wzmacniać mięśnie oddechowe, sprzyjać utrzymaniu zdolności do głębokiego wydechu, który tu jest bardzo istotny, ale też wywoływać wydzielanie endorfin, co przynosi ulgę już nie tylko fizyczną, ale też emocjonalną. Kierunek wydaje się słuszny. Przy okazji może przydałby się jeszcze naukowy przepis na zwiększenie liczby powodów do śmiechu, ale może i tego się doczekamy.
1: A to był Grzegorz Jasiński.
6: Kto wygrał?
7: Zaraz flash sportowy w RMF Max.
1: Zaczynam od piłkarskiej Ekstraklasy. Dwa różne spotkania, identyczne wyniki. Wieczysta Kraków zremisowała 1-1 z Zagłębiem Lubin, Pogoń Szczecin z Wisłą Płock. Dziś start nowego sezonu Ligi Mistrzów. Na otwarcie 6 spotkań o 21:00 hit. Mediolan Madryt podejmie u siebie Inter Mediolan. FC Porto zagra też u siebie z Manchesterem City, Borussia Dortmund z Villarrealem. Biało-czerwoni siatkarze tymczasem w czwartek zaczynają Mistrzostwa Europy. Naszych czeka walka z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
8: Przeciwnicy na początku może nie są z najwyższej półki, ale to są zawsze trudne mecze, bo na nich nie ciąży żadna presja, na nas już owszem, więc trzeba będzie się pewnie skoncentrować, bo tam też są zawodnicy, którzy potrafią grać w siatkówkę.
1: Mówił nasz rozgrywający Marcin Komenda.
6: A skąd to tak ciągnie?
7: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Same dobre informacje i dziś polecamy aktywności na świeżym powietrzu, bo będzie pięknie, będzie słonecznie, będzie ciepło przede wszystkim. Nawet 24 stopnie nad morzem, 25 to Szczecin, 27 Poznań, Warszawa, 29 Kraków i Wrocław i 30 już w Katowicach. Pięknie.
9: Czyli co, odwołany rok szkolny, tak? Wakacje?
1: Odwołujemy wszystko.
10: Tak, mundurki z krótkim rękawkiem. Ale my przy okazji też gramy najlepsze hity na maksa. Dub Dogs i How Does It Feel już teraz. 4 po 8.
11: Idę po leżak.

0: gorąco i najhot. 9 minut po godzinie 8.
1: Uwaga, uwaga, fotoradar. Uwaga, wszyscy uważają. Wiemy, z jakiej odległości fotoradary robią zdjęcia. Jak teraz będziecie gdzieś mijali fotoradar, to uwaga, z maksymalnie 60 metrów może nas złapać, jak przekraczamy prędkość.
0: Czyli jak już jesteś krótkowicem i go widzisz, to znaczy, że jest już za późno, nie? To tak. Absolutnie.
1: No tak, wtedy pozostaje się tylko uśmiechnąć do zdjęcia.
2: Max. Ale jest jeden sposób, żeby się tym w ogóle nie przejmować. Wiecie jaki?
0: No.
2: Nie jeździć za szybko. Dziękuję.
0: Geniusz.

0: Wtorek brzmi najlepiej z RMF Max. Axwell i Whatever Turns You On. Nie musicie patrzeć na zegarek, bo mówimy wam też, że jest 20 minut po godzinie 8 w RMF Max.
1: I czas na szczere maile od was. O co chodzi? Już wam tłumaczymy, jak się będziemy bawić. Będzie śmiesznie, będzie można się usłyszeć na antenie. Co byś odpowiedział, co byś odpisała szczerze?
2: Ale szczerze.
1: Ale szczerze, gdyby można było tak zrobić na ostatniego maila, jakiego masz w pracy. Wyszliście do biura, siedzicie przy biurku, już coś przeczytaliście.
0: No. Przechodzi mail.
1: Co byś odpisał na przykład, Filip?
2: Wiesz co, że nie mam na to czasu.
1: Słuchaj, nie chce mi się. Karola?
0: Wiesz co, fajnie jakbyś sam ogarniał swoje obowiązki jednak.
1: Tak, ale nie martwcie się, to zostanie wszystko między nami.
2: Absolutnie.
1: No, tak.
0: Teraz... Messenger RMF Max.
1: Albo Instagram.
0: Też albo można. Instagram.
2: Nagrać nam głosówkę przede wszystkim. Nagraj nam głosówkę, co byś szczerze, ale tak szczerze, naprawdę gdybyś mógł odpisać na ostatniego maila, to właśnie byś odpisał albo odpisała. RMF Max.
3: Reklama. Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Warszawie, Jankach i Piasecznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Myślisz, że znasz już Zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły Zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na

0: Ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Spiesz się, liczba aut ograniczona.
5: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Meduza, James Carter, Ellie Duey. Na 28 minut po 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A my pytaliśmy was, jak szczerze odpisać dzisiaj na maile te, które przyszły już od rana. No i słuchajcie, jest bardzo dobra propozycja.
0: Jest propozycja od Arka. Co zrobić, jeżeli ktoś wam każe zrobić cokolwiek?
4: Takie rzeczy to tylko w poniedziałek.
3: No nie!
5: Dzisiaj zamknięte.
0: Dokładnie, nie ma co się przejmować, że to jest w ogóle w zakresie twoich obowiązków.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Szczerze? Czekaj się cały tydzień na to. Odpowiem w dniu roboczym.
0: Robota nie zając, wiadomo. Ostatni dzień lata to najlepsze hity na maksa u nas. 29 minut po godzinie 8. Usiądźcie w fotelu, odprężcie się.
3: Fotelu.
0: Robota nie ucieknie.

0: RMF Max i Tobi Romero dodają wam skrzydeł we wtorek. Fly High w RMF Max. 23 minuty do godziny 9 zostały.
1: GTA 6 będzie naprawdę mega realistyczna z tego, co czytamy. Do tego stopnia będzie realistyczna, że samochodem nie będzie już można jeździć w nieskończoność.
2: Co?
1: Tylko będzie trzeba co jakiś czas podjechać na stację i nawet ten samochód zatankować. No przecież to rozwala głowę, nie?
2: No to super gra, nie? Ej, trzeba tankować, zarabiać, płacić. To po cholerę w to grać. Coś może jeszcze trzeba do pracy chodzić. Co? Ja już to ja nie muszę, wiesz, ja dziękuję, ja to mam na co dzień, naprawdę.
0: Max. A 23 to do 9 są na zegarek. Mhm. Reklama.
3: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Warszawie, Jankach i Piasecznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
8: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Już w najbliższą sobotę, 12 września, wielkie święto w Explosion Club. Świętujemy 16 urodziny Explosion. Tej nocy na naszej scenie światowa gwiazda muzyki klubowej Jaden Boysen, a na sali dance na żywo zespół Devis. Spektakularne efekty sceniczne, gorące tancerki, urodzinowy tort i setki gadżetów do wygrania. 16 urodziny Explosion. Już tę sobotę widzimy się wszyscy w Explosion Club. Warszawa Gocław, Wałmie Cuszyński 646.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Na każdy humor, na każdą porę roku najlepsze hity w RMF Max. Armin van Buuren, Everlasting na 13 minut przed 9, a w RMF Max urodzinowy deszcz nagród, bo wystartowała zupełnie nowa nasza urodzinowa zabawa.
1: I to jest takie proste, pada na ciebie deszcz pieniędzy, tak. I jeśli odbierzesz telefon w finale, jeśli cię wylosujemy, to na 100% zaczynasz od tego, że wygrywasz dwa koła, ludzie. A możesz zagrać nawet o 10 tysięcy złotych.
2: 2000 po prostu za odebranie telefonu? No takie rzeczy tylko przy okazji urodzin w RMF Max, więc nie czekaj, dołącz do naszej zabawy, wpadnij na nasze urodziny, wejdź na rmfmax.pl, tutaj się zgłoś, tutaj zresztą czekają na ciebie super bonusy, a jeśli chcesz, to możesz też wysłać SMS-em hasło Max na 7327 za 3,69.
0: Tylko 3,69 i przy okazji słuchasz najlepszych hitów, jakie ci serwujemy. MJ Dali i Dali Supreme to nowość u nas 12 do 9.

0: Ram pam pam, tak robi zegarek tuż przed dziewiątą, odliczając 4 minuty, które zostały do pełnej, a u pełnej w RMF Max najnowszy flash i prognoza pogody, a dzisiaj gorąco, zostańcie po szczegóły.
1: Max. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia.

0: Więcej na uth.edu.pl.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Warszawa Praga przy ulicy Ostrobramskiej 76. Do zobaczenia.
2: Nie no, znowu to samo. Ty też masz dość monotonnego przemysłowego cateringu dietetycznego? Sięgnij po Foodie Force. Gotowane lokalnie, więc odpowiedzialnie za smak i jakość. Oferujący wyłącznie sprawdzone naukowo diety standard, sport, low carb, keto, wege i inne. Tylko z najlepszej jakości składników i z bogatym wyborem dań. Spróbuj Foodie Force. Ten smak sprawi, że nie wrócisz do innych. Wejdź na foodieforce.pl i wybierz swoją dietę.
3: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
4: Ale zaraz! One zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
4: I po reklamie.

0: Warszawa 95 i 8 FM.
1: Jest 9 w RMF Max Warszawa, to pora na Flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie i zapraszam. Sąd zgodził się na tymczasowy areszt dla Romana Rzet, kolejnego zatrzymanego w sprawie afery Zonda Krypto. Były wieloletni wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, wcześniej usłyszał dwa zarzuty.
2: Popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
1: Po drugie, jak dodaje prokurator Anna Adamiak, chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów. Grozi mu do 10 lat więzienia.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Od dziś w kilku dzielnicach miasta będziecie mogli usłyszeć dźwięki syren alarmowych. Testy będą przeprowadzane w Śródmieściu, Żoliborzu, Pradze Południe, Mokotowie i Ochocie. Spodziewajcie się krótkich sygnałów dźwiękowych i komunikatów głosowych. Tak będzie do 18 września w godzinach od 8 do 16. Ruszył proces generała Jarosława Szymczyka. Były komendant główny policji jest oskarżony o odpalenie granatnika w Komendzie Głównej. Mężczyzna stawił się w warszawskim sądzie.
3: Wcześniej jego obrońcy aż 10 razy dostali zgodę na odroczenie procesu. Ponieważ ten odbywa się w trybie niejawnym, prokurator nie podała zbyt wielu informacji.
4: Akt oskarżenia został odczytany. Rozpoczęto samo postępowanie sądowe.
3: Mówiła prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa. Nie wiemy, czy generał Szymczyk składał wyjaśnienia, ani czy przyznał się do zarzucanych mu czynów. A prokuratura oskarża byłego komendanta głównego policji o to, że odbezpieczył przywieziony z Ukrainy granatnik. Do wybuchu doszło prawie 4 lata temu w Komendzie Głównej Policji.
1: Tyle Michał Radkowski. A wczoraj przed Sejmem odbył się protest pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenna. Domagali się dostępu do nowoczesnych leków. Od października refundowana będzie pierwsza terapia dla tej grupy chorych, głównie dla dzieci.
5: Przede wszystkim oczekujemy, żeby wspierali takie dzieci. Oczekujemy terapii genowej, której jeszcze nie jest udostępniona w Europie.
6: Co państwo chcieliby, żeby inni wiedzieli o tej chorobie, o dystrofii mięśniowej?
5: Dystrofia mięśniowa Duchenna, no to jest zanik mięśni. Mięsień, nóg nie będzie, no to nie będzie dziecko chodzić.
6: Do podania tego leku, który będzie w Polsce refundowany od października, nie kwalifikują się wszyscy pacjenci z dystrofią.
5: Tak, nie kwalifikują się.
1: Usłyszał od uczestników pikiety w Warszawie Michał Dobrołowicz, a my mamy dosłownie sprzed chwili sygnał z dróg. Jest wypadek na południowej obwodnicy Warszawy przed Wilanowem w stronę stolicy. Zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest jeden pas ruchu i jest korek. Uważajcie na siebie. I na koniec jeszcze biegacze i biegaczki mogą już zapisywać się na Bieg Niepodległości. 11 listopada impreza gromadzi na starcie tysiące osób pragnących uczcić na sportowo rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Rejestracja na tegoroczny Bieg Niepodległości odbywa się za pośrednictwem strony internetowej. W ubiegłym roku odnotowano rekordową frekwencję ponad 19 tysięcy uczestników.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu Trzy Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Dziś na termometrach 27-28 stopni nawet. Jeśli chodzi o teraz, no to jeszcze jest trochę chłodniej, rzeczywiście rześko, ale później z każdą kolejną godziną będzie tylko cieplej. No i dziś rzeczywiście ma być bardzo ciepło w ciągu dnia. No i ma być też słonecznie przede wszystkim. W słońcu kilka kresek więcej nawet, a jutro nawet ponad 30 stopni prognozują specy od Meteo, więc zdecydowanie lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa i bardzo dobrze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu Trzy Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Wystarczy, słuchajcie, nie patrzeć w kalendarz, żeby myśleć, że nadal dzisiaj są wakacje, bo będzie tak ciepło.
9: No, albo na przykład, że jest piątek, nie?
8: O.
9: Albo po prostu nic nie robić, się położyć i też nie patrzeć w kalendarz, tylko leżeć.
10: Dla chcącego nic trudnego, pamiętajcie, sky is the limit, lecimy w ten wtorek, nie? I gramy.
8: Dziękujemy pięknie.
10: Filip Kliber,
11: Mateusz Marek,
8: Karola Kowalska, wracamy do was jutro o 5:30. Dobrego dnia, pa!
10: Siemano!

Dzień dobry, to my we wtorek, chwilę po dziewiątej. Razem jesteśmy RMF Max w najlepszym programie. Do słuchania w pracy. Kari Incińska, dzień dobry, zapraszam do dwunastej.

0: Asia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Wakacje zaliczone. Szkolne zakupy zrobione. Czas na własne mieszkanie. W Park Leśny Rembertów wybierasz, co zyskujesz. Rabat do 50 tysięcy złotych, garaż za złotówkę albo harmonogram 2080. Sprawdź ofertę mieszkań w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.
15: I po reklamie.
18: Tu Kasia.
19: Jestem Radek, a to moja ekipa.
20: Hey, this is Calvin Harris.
21: Cześć, tu Daria Zawiałow.
22: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.

prawa nóżka, lewa nóżka i już powoli nawet wychodzimy z samochodu prosto do pracy. Słuchacie najlepszego programu do słuchania w pracy w RMF Max. No i tak dzisiaj pytamy Was między innymi na Facebooku RMF Max, ale także na Messengerze, jeżeli macie ochotę nagrać swoją głosówkę. Pochwalcie się, uwaga, najlepszą wiadomością, jaką ostatnio otrzymaliście. To może być, no życzę Wam tej podwyżki u szefa, wiadomo, ale to może też być informacja, którą usłyszeliście chociażby prosto z RMF Max, że na Odolany i na Saskiej macie zupełnie nowe miejsce parkingowe. No ale czekamy na wasze dobre wiadomości, które na pewno gdzieś chomikujecie również w swoim telefonie. Messenger RMF Max, a także facebookowy post w komentarzach do waszej dyspozycji. A skoro przy dobrych wiadomościach już jesteśmy, to za moment podpowiem, jak zgarnąć na jedno kliknięcie nawet 10 000 zł. Zostańcie z RMF Max jeszcze dłużej.

0: Jak się w tym nie zakochać? To Zalia, tylko kochaj mnie w RMF Max. Raczej trudno zapałać większym uczuciem, kiedy się tak czeka, siedzi, stoi czasami w tej kolejce, kiedy ktoś po drugiej stronie odbierze ten telefon, prawda? Tu jakaś wizyta u jednego, drugiego specjalisty i człowiek tak czeka i czeka i się doczekać nie może. A gdyby tak po drugiej stronie telefonu nagle usłyszał, że ej, a jaki masz numer telefonu? Masz tam może jakąś 8 albo 9? No to świetnie, bo przez 7 minut każdy zyskuje 600 losów w walce o 2000 zł za samo odebranie telefonu od RMF Max. Mówisz halo, no i już 2000 są na twoim koncie, a nawet 10 tysięcy złotych, więc szybciutko wysyłaj hasło Max pod 7327 za 3,69 albo zgłoszenie na rmfmax.pl, które wszystkim mnożymy 600 razy. Jedno zgłoszenie, a jakbyś wysłał albo wysłała 600 takich zgłoszeń, ale jeżeli macie 8 i 9 w numerze telefonu, to my podwajamy i macie 1200 razy większą szansę jeszcze na taką kasiorę dzisiaj. No to szybko! Hasło Max pod 7327 albo rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama.
2: Chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
13: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko 1,24 zł przy zakupie 2 sztuk.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
21: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
21: I po reklamie.

0: 95 i 8 FM. Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wulka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
1: Dziś na termometrach 27-28 stopni nawet. Jeśli chodzi o teraz, no to jeszcze jest trochę chłodniej. Rzeczywiście rześko, ale później z każdą kolejną godziną będzie tylko cieplej. No i dziś rzeczywiście ma być bardzo ciepło w ciągu dnia. No i ma być też słonecznie przede wszystkim. W słońcu kilka kresek więcej nawet, a jutro nawet ponad 30 stopni prognozują specy od Meteo, więc zdecydowanie lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa i bardzo dobrze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wulka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
2: RMF Max.
0: RMF Max, Warszawa.

0: coś czuję, że dopiero w samochodach to się teraz głośniej zrobiło. To Dawid Podsiadło i Sezon w RMF Max Warszawa. Od samego rana z kolei dzisiaj czytam nagłówki w internecie, że Polska potrzebuje tramwajowych mistrzostw świata i świetnie się składa, bo akurat 19 września odbędą się właśnie w stolicy. A jak tam idą nasze mistrzostwa indywidualne w najdłuższym dojeździe do pracy ever, to sprawdzamy już za chwilę w najnowszym flashu. Tymczasem wcześniej.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Państwo się poznają, coś czuję, że będzie to znajomość na dłużej.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji.

0: Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
2: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uth.edu.pl

0: Bac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy net.
3: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
4: Już w najbliższą sobotę, 12 września, wielkie święto w Explosion Club. Świętujemy 16 urodziny Explosion. Tej nocy na naszej scenie światowa gwiazda muzyki klubowej Jaden Boysen, a na sali dance na żywo zespół Devis. Spektakularne efekty sceniczne, gorące tancerki, urodzinowy tort i setki gadżetów do wygrania. 16 urodziny Explosion. Już w tę sobotę widzimy się wszyscy w Explosion Club. Warszawa Gocław, Bałmie Cuszyński 646.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
8: I po reklamie.
9: Karolina.
10: Marek.
11: Zuśka.
12: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
13: Hey, it's Dua Lipa.
14: Hey, this is Kygo.
15: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Warszawa 95 i 8 FM.
18: Jest punktualnie godzina 10 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie i zapraszam. Sytuacja wokół Radosława Piesiewicza bardzo nadwyrężyła zaufanie do PKOL-u, przyznaje wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Tomasz Hamera. Jak dodał, w ciągu 7 dni zostanie zwołane spotkanie zarządu komitetu.
19: Po pierwsze, trzeba bezwzględnie wyznaczyć termin tego posiedzenia zarządu i doprowadzić do powołania osoby, która będzie pełniła obowiązki prezesa. Po drugie, powinniśmy nakreślić plan działań dotyczący całej odbudowy tego wizerunku, funkcjonalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
18: A już dziś po południu odbędzie się spotkanie prezydium PKOL-u.
17: Słuchacie RMF Max.
18: To są najważniejsze informacje w skrócie i od razu kierowców z Warszawy i okolic ostrzegamy przed utrudnieniami na S2 na odcinku między Wałem Miedzeszyńskim a Wilanowem. Na wysokości ulicy Bruzdowej doszło do zdarzenia pojazdu ciężarowego z osobowym. Ruch odbywa się prawym pasem. Sztuczna inteligencja pomaga w nauce, ale potrafi też wprowadzić błąd. Jak bezpiecznie wprowadzić uczniów w cyfrowy świat i nie dać się wyprowadzić na manowce, tego nauczyciele dowiedzą się z zajęć organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik. CNK organizuje dla nich nowy, bezpłatny kurs AI.
20: Nauczyciele dowiedzą się, jak skutecznie budować prompty. Czym jest ta czarna skrzynka, co się dzieje z naszymi zapytaniami i dlaczego otrzymujemy taką odpowiedź, a nie inną. Będziemy uczyć się zarządzania halucynacją, czyli co robić, żeby uzyskiwać bardziej precyzyjne i zgodne z prawdą odpowiedzi. Będziemy też projektować materiały do wykorzystania na lekcji z uczniami, quizy, karty pracy. Będziemy dostosowywać te materiały dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale także będziemy tworzyć swoje pierwsze aplikacje edukacyjne, nie umiejąc w ogóle programować.
18: Dobrze, a to będą zajęcia stacjonarne czy online?
20: Cały kurs jest online, jest realizowany za pośrednictwem zintegrowanej platformy edukacyjnej. Mamy swoje studio tu w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik i ze wszystkimi uczestnikami regularnie będziemy spotykać się w online, na spotkaniach, gdzie będziemy dodatkowo pogłębiać niektóre tematy i rozwiązywać pojawiające się wyzwania i problemy.
18: Tyle koordynator projektu Kamil Wachol, a my do tego tematu oczywiście będziemy jeszcze wracać. Tymczasem w Parku Żerańskim odbędzie się wielki finał projektu Warszawa w kwiatach i w zieleni. 12 września macie szansę dołączyć do fajnego pikniku. Zostaną wtedy ogłoszeni laureaci 43. edycji konkursu. To w godzinach od 12 do 17 w programie darmowe otwarte zajęcia przyrodnicze, rękodzielnicze i florystyczne, a podczas pokazu dendrolodzy z ZZW pokażą swoją pracę z poziomu drzew, a następnie zabiorą chętnych na spacer edukacyjny ścieżkami parku. Dla najmłodszych i rodzin przygotowano gry terenowe, quizy wiedzy przyrodniczej oraz gigantyczną planszówkę Misja Zielona Warszawa. O 14 uroczysta gala finałowa. No i to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści wracamy punktualnie o 11. Bądźcie z nami.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu Trzy Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
18: Dziś w Warszawie pięknie, słonecznie i ciepło, chociaż jeszcze o poranku rzeczywiście rześko może być na termometrach. Tak o okolice 19 i 20 kreski, ale ponoć w ciągu dnia dobijemy do 27 i 28. Tak twierdzą specy od Meteo, tak pokazują najnowsze modele synoptyczne. Wiatr wieje głównie słabo, chwilami będzie jednak wzrastał do umiarkowanego. A co z jutrem? Do 30 stopni, nawet ponad 30 kresek zobaczymy i słonecznie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu Trzy Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: 10 w RMF Max rozpoczynamy od hehe. To jest podobno holenderskie określenie na takie poczucie ulgi po bardzo długim i męczącym dniu. To umówmy się, żeby dzisiaj he przeszło zdecydowanie wcześniej. Gary Incińska, witajcie w najlepszym programie. Do słuchania w

Znacie to uczucie, kiedy nagle przejmujecie władzę nad playlistą na imprezie. W pracy, nawet na zebraniu też może być i wy już wiecie, że za 3 sekundy poleci taki banger, po którym nie będzie już niczego zbierać. Jestem właśnie w tym momencie. Wysłuchacie RMF Max, a to Snoop Dogg i Pharrell Williams. Już teraz. Dajcie głośniej.

0: MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
3: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
4: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Alia Powierza.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: I po reklamie.
6: Grzegorz,
7: Asia, Martyna,
8: Lady Gaga.
9: Z tej strony modelki
10: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
11: Warszawa 95 i 8 FM.

dzwoni cały czas w naszej głowie. Gibbs, Kukon i Jonathan w RMF Max. Kiedy ostatni raz tak byliście na randce z Tindera, która była udana? No, wiem. Ja też. Co powiecie na to, żeby poznać się na przykład z drugą połówką? Jak kiedyś, nie przez klikanie, tylko na wyższym levelu. Face to face. Ba! Jeszcze legalnie się możecie przy tym pośmiać ze wszystkich waszych randkowych katastrof, poznać ludzi na żywo i trafić jednak dużo lepiej może niż ostatnio. Zainteresowani? Dzień i noc w Warszawie. W najbliższy czwartek od 19:00. Lepiej zapiszcie.

0: Fast Boy, ale przyjemny music sound w RMF Max. Tymczasem mamy dla Was wiadomość z ostatniej chwili. Mamy dla wszystkich słuchaczy i słuchaczek RMF Max urodzinowy deszcz nagród. Jeszcze dzisiaj do zgarnięcia. Za samo podniesienie słuchawki, za samo odebranie telefonu od RMF Max nawet 2000 zł, ale możecie spróbować grać dalej i walczyć nawet o 10 tysięcy złotych. No to jak szybko wbijać do gry? No mega prosto! Na RMF Max albo z hasłem MAX pod 7327 za 3,69. Jedno kliknięcie i już jesteś w grze o 2000, 10 tysięcy, a także super nagrody jak PS5, projektor do filmów, hulajnoga elektryczna i dużo więcej. No to co? rmfmax.pl albo hasło MAX pod 7327. Do dzieła! MAX!
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
8: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
9: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
10: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
12: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
13: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.

0: kiosku, w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Marina 5. Mieszkania przy Lesie Kabackim z widokiem na park. Magdom Holding S.A. zaprasza do skorzystania podczas dnia otwartego w najbliższą sobotę z pakietu benefitów na wykończenie mieszkania, na konsultacje z doradcą kredytowym. Zdolność kredytową i najlepszą ofertę kredytu sprawdzimy od ręki. Ustalimy harmonogram 10.90, a miejsce parkingowe otrzymasz za złotówkę. Koszty notarialne pokrywa sprzedający. Marina 5. Mieszkania z widokiem na park. www.magdom.pl.
2: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: I po reklamie.
4: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
5: Ja też dołączam. Jestem Agata.
6: What up, it's the weekend.
7: What's up, it's Sean Paul.
8: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max.
8: Warszawa 95 i 8 FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
11: Dziś w Warszawie pięknie, słonecznie i ciepło, chociaż jeszcze o poranku rzeczywiście rześko może być na termometrach. Tak o okolice 19 i 20 kreski, ale ponoć w ciągu dnia dobijemy do 27 i 28. Tak twierdzą specy od Meteo, tak pokazują najnowsze modele synoptyczne. Wiatr wieje głównie słabo, chwilami będzie jednak wzrastał do umiarkowanego. A co z jutrem? Do 30 stopni, nawet ponad 30 kresek. Zobaczymy i słonecznie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
12: RMF Max.
8: RMF Max, Warszawa.

0: Eminem i Houdini. Czasami takie dobre wiadomości niczym ten Houdini potrafią nam się gdzieś zapodzieć, ale od tego macie RMF Max i najlepszy program do słuchania w pracy, żeby spróbować to trochę zmienić. Pochwalcie się najlepszą wiadomością, jaką ostatnio otrzymaliście. Tak zerkam na facebookowy post, na komentarze pod nim na Facebooku RMF Max. No i tak, Magda pisze: kochanie, obiad gotowy. Najlepsza wiadomość, by po takim SMS-ie poniedziałek smakował jak niedziela. Gotowy obiad pod nos po robocie. Zazdro. Ale Sławek też dodaje coś od siebie, że brakuje mi ciebie. Wracaj tak szybko. Niby kilka tylko słów, a potrafią tak rozgrzać bardziej niż niejedna kawa o poranku. No i trudno się z tym nie zgodzić. Oby tylko takie pozytywnie rozgrzewające informacje pojawiły się także w najnowszym flashu punktualnie o 11.
1: To jest nowość RMF Max.
0: O wszystkim najważniejszym, co dzieje się w Warszawie. A jeżeli jesteście fanami albo fankami Mroza, to tutaj też same dobre wiadomości. Już w przyszłym tygodniu, 18 września, doczekamy się kolejnego najnowszego albumu od Mroza, na którym usłyszycie także ten wielki hit.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, o których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Już w najbliższą sobotę, 12 września, wielkie święto w Explosion Club. Świętujemy 16 urodziny Explosion. Tej nocy na naszej scenie światowa gwiazda muzyki klubowej Jaden Boysen, a na sali dance na żywo zespół Devis. Spektakularne efekty sceniczne, gorące tancerki, urodzinowy tort i setki gadżetów do wygrania. 16 urodziny Explosion. Już w tę sobotę widzimy się wszyscy w Explosion Club. Warszawa Gosław, Wałmiecoszyński 646.
5: I po reklamie.
6: Tu Ola i Jarek.
7: Hejka, tu Maciek.
8: Cześć, tu Oskar Sims.
9: Hello, this is September.
10: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
12: Warszawa 95 i 8 FM.
13: Jest punktualnie godzina 11 w RMF Max Warszawa. To pora na plaż. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie i zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki złożył drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Jak mówił na konferencji prasowej Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta, nie różni się on znacznie od poprzednich. Jego fundamentem jest ustawa rządowa. Gdzie więc różnica?
14: One sprowadzają się do kwestii reakcji na to, co dzieje się na rynku kryptoaktywów. Jeżeli chodzi o projekt rządowy czy projekty rządowe, mówiliśmy właściwie o takiej ślepej blokadzie i to działaniu ex post, czyli działaniu wtedy, kiedy coś już się zadziała. Natomiast jeżeli chodzi o projekt prezydencki, mówimy o obowiązkowych komunikatach przed wpłatą, a więc ostrzeganiem obywateli.
13: Zbigniew Bogucki podkreślił, że projekt został już złożony do marszałka Sejmu.
12: Słuchacie RMF Max.
13: A teraz bardzo ważna informacja dla kierowców z Warszawy i okolic, bo S2 wciąż stoi, jak już wiecie z naszych fleszy, na odcinku Wałmiecoszyński-Wilanów na wysokości ulicy Bruzdowej. Doszło do zderzenia pojazdu ciężarowego z osobowym. Pas w kierunku Poznania jest zablokowany. Korek jest spory, zatem musicie odstać swoje cierpliwości. Betonowe wyspy ciepła czeka metamorfoza. Parkingi przesiadkowe P+R doczekają się zmian. ZTM sukcesywnie modernizuje swoje obiekty. Zieloną rewolucję przeszły już budynki w Wawrze i na pętli Wilanowska, a w kolejce czekają parkingi na Młocinach i przy ulicy Połczyńskiej.
15: Będą wykonywane nawierzchnie z przyjaznych dla środowiska nawierzchni, czyli takich, które przypuszczają wodę. Te starsze parkingi staramy się modyfikować. I tak na przykład w zeszłym roku zamontowaliśmy na ścianie parkingu kubaturowego przy metrze Wilanowska rusztowanie, stelaż dla bruszcza i posadzone zostały rośliny tnące się.
13: A o tym wszystkim na antenie RMF Max mówił Tomasz Kunert z ZTM-u. Warszawa rozwija wsparcie dla startupów i firm technologicznych, które chcą wejść na rynki zagraniczne. Ruszył Warsaw Alumni Network. To program, który łączy firmy uczestniczące w miejskich projektach wsparcia przedsiębiorczości i innowacji. W przyszłym miesiącu 5 firm weźmie udział w misji gospodarczej do Turynu, a w listopadzie uczestnicy pojadą do Helsinek na Slash. Jedno z najważniejszych europejskich wydarzeń skupiających startupy, firmy technologiczne i inwestorów. No i na koniec jeszcze zmieniamy temat, bo najbliższa sobota to będzie sobota dla aktywnych. Białołęka stanie się areną rekordowej edycji biegu przez most. To jest już właściwie ostatni moment, aby dołączyć do wydarzenia. Zapisy potrwają do środy, 12 września o godzinie 18.30 biegacze pobiegną jezdnią mostu Marii Skłodowskiej-Curie. My do tego tematu będziemy jeszcze wracać na naszej antenie. Tymczasem to już wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści wracamy do Was punktualnie w samo południe. A teraz czas już na informacje od naszych lokalnych. Speców od Mateo Maxowa, prognoza tylko dla Warszawy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu Trzy Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Cóż tam ciekawego rysuje nam się na pogodowych mapach na te najbliższe godziny? Ponoć ma być całkiem przyjemnie słonecznie, do 27-28 stopni to jest maks na dziś. No, ta temperatura jeszcze na razie jest trochę niższa, ale ponoć z każdą godziną ma być cieplej. Wiatr wieje głównie słabo, chwilami wzrasta do umiarkowanego. Co tam ciekawego w jutro nas czeka? No jutro wszystko dla wielbicieli gorąca. Lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa, bo maksymalnie nawet 30 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu Trzy Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Jeszcze 12 nie ma, a wy już tyle zrobiliście. No to teraz chwila przerwy. 3 minutki chociaż na kawusie. Specjalnie dla was. Karincińska, słuchacie najlepszego programu. Do słuchania w pracy. No bo wszyscy razem jesteśmy w końcu. RMF Max.

Posłuchajcie, to wy za kilka godzin, kiedy będziecie wychodzić z roboty. To Alex Warren i Passenger w RMF Max Warszawa. Takie pytanko, co zdążyliście zrobić wczoraj, w poniedziałek? Bo przyznano najśmieszniejsze nagrody w nauce i okazało się, że Polacy z Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim zostali docenieni za badanie zapachu noworodków. No fajnie, no. Ja zdążyłam zrobić pranie.

0: Ej, daj RMF Max troszeczkę głośniej. Urodzinowy deszcz nagród trwa w najlepsze, no i kasa do zgarnięcia. A jeżeli zgłosisz się teraz, to masz dużo większe szanse na wejście do finału. W grze dzisiaj za samo odebranie telefonu 2000 zł, ale nawet 10 tysięcy złotych w finale. No to co? Szybciutko! Hasło Max pod 7327 za 3,69 albo zgłoszenie na rmfmax.pl, póki mnożymy je w ciągu najbliższych 10 minut tylko. 550 razy. No dawaj, to jest twoja szansa na dużo większe szczęście. No i hajs, wiadomo. rmfmax.pl albo hasło Max pod 7327. Szybciutko. Reklama.
1: Co? Już liście lecą?
2: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
3: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
7: Myślisz, że znasz już Zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły Zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
8: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacji

0: kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
10: I po reklamie.
11: RMF Max.
12: RMF Max Warszawa.

Ojojojojojoj, dawno niesłyszany na antenie RMF Max Warszawa, moja panienka, i to też jest taka wiadomość z cyklu ojojojojo. Z waszego ulubionego kącika kryminalnego, policjanci spod warszawskiego Otwocka zatrzymali 41-latka podejrzanego o kradzież kostki brukowej prosto z miejskiej ulicy, bo jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna wyłożył nią swoje własne podwórko, za co teraz grozi mu nawet do 5 lat więzienia. I niby człowiek wie, że to złe, że nie wolno, ale kto nigdy nie wyniósł czegoś z roboty, kiedy nikt nie patrzy? No niech pierwszy rzuci kost.

0: mama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
11: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
15: Cóż tam ciekawego rysuje nam się na pogodowych mapach na te najbliższe godziny? Ponoć ma być całkiem przyjemnie słonecznie, do 27-28 stopni to jest maks na dziś. No, ta temperatura jeszcze na razie jest trochę niższa, ale ponoć z każdą godziną ma być cieplej. Wiatr wieje głównie słabo, chwilami wzrasta do umiarkowanego. Co tam ciekawego w jutro nas czeka? No jutro wszystko dla wielbicieli gorąca. Lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa, bo maksymalnie nawet 30 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
16: RMF Max.
17: RMF Max, Warszawa.

Polskie Granie Orkiestra 2026 rozbrajają poczuciem humoru i jeszcze piękniejszym uśmiechem. To supermoce Irka i Aśki, którzy przywitają się z wami chwilę po 12. Karincińska, dziękuję za dzisiaj. Zostawiam was w objęciach chyba największego hiciara od wczoraj wieczorem. To się naprawdę wydarzy. Duet Mata H już bardzo nie

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Płac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
7: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły.

0: Punktualnie godzina 12 w RMF Max Warszawa, pora na Flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. Ze Fleszu w południe nowe informacje w sprawie groźnego incydentu w Tarnobrzegu w ubiegłym tygodniu. Pilot śmigłowca, który zerwał linię wysokiego napięcia i odleciał, jest świadkiem w sprawie. Nie usłyszał żadnych zarzutów.
1: W prokuraturze w Tarnobrzegu twierdził, że po wylądowaniu i sprawdzeniu miejsca zdarzenia nie zorientował się, że pilotowana przez niego maszyna zerwała przewód sieci wysokiego napięcia. Dlatego odleciał. Przekonywał też, że nie miał świadomości, iż jest poszukiwany przez policję. Dowiedzieć się miał tego z mediów i po dwóch dniach sam zgłosił się na komisję. Po przesłuchaniu mężczyznę zwolniono do domu. Prokuratorzy wszczęli natomiast śledztwo w sprawie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lotniczym.
0: Tyle od Krzysztofa Zasady.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Nauczyciele dowiedzą się, jak nie dać się oszukać przez AI. Mogą brać udział w zajęciach organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik.
3: Zależy nam na tym, żeby nauczyciele w sposób świadomy i odpowiedzialny wiedzieli, jak wykorzystywać narzędzia tej sztucznej inteligencji i żeby potrafili przekazać tę wiedzę uczniom. No bo w tej chwili ten AI w szkole to jest narzędzie do oszukiwania nauczyciela przez ucznia, że on napisał jakąś rozprawkę. I my chcemy to zupełnie zmienić, żeby tak nie było i żeby ten AI był wykorzystywany odpowiedzialnie i z sensem.
0: To w jaki sposób w takim razie można to zrobić?
3: Chcemy zmienić to myślenie przez właśnie ten kurs, który przygotowaliśmy. Jest to 6 tygodni praktycznej nauki z nami. Prawie 1000 nauczycieli przez najbliższy rok przejdzie przez ten kurs, a następnie po ukończeniu tego kursu mamy przygotowane scenariusze do wykorzystania na lekcje, krótkie scenariusze na pojedyncze lekcje i dłuższe projekty badawcze.
0: Tyle koordynator projektu Kamil Wachol. Aż ponad 600 przedmiotów zostawili w te wakacje podróżni w pociągach Polregio. To najczęściej plecaki, walizki, portfele, telefony i dokumenty, ale ekipy konduktorskie znajdowały też m.in. pościel, regał na ubrania, worek z maskotkami, fotelik samochodowy dla dziecka, różowe ukulele, no i rower, suszarkę na pranie, mrożoną pizzę w torbie termicznej czy świadectwo szkolne. W Polregio działa 14 biur rzeczy znalezionych, po jednym na każde województwo, w którym kursują pociągi przewoźnika. Warto się zgłaszać. A my przypominamy raz jeszcze o warszawskim święcie rowerowym. Będzie się działo, bo w najbliższą niedzielę na Bielanach odbędzie się piknik oraz egzamin rowerowy na przykład. Będzie też klaun, wyścig rowerów cargo i wiele innych.
4: Przewidujemy wiele różnych atrakcji, zarówno animacje z klaunem Frankiem, takim rowerowym klaunem, rowerowym takim śmiesznym animatorem dla dzieciaków. Chcemy zorganizować i już jesteśmy właściwie na finiszu przygotowania takiego egzaminu holenderskiego. Czegoś, co można by nazwać egzaminem na kartę rowerową, tyle tylko, że karta rowerowa jest to niestety relikt zamierzchłych czasów i w tym momencie na świecie istnieją tylko dwa państwa, w którym trzeba mieć licencję na jazdę na rowerze. Jednym z nich jest Polska, a drugim jest Korea Północna.
0: Mówił na antenie RMF Max Marek Smyk z Polskiej Federacji Rowerowej i to wszystko na teraz z kolejną dawką treści. Oczywiście wracamy do Was punktualnie o 13.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu Trzy Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Za oknami dziś więcej słońca niż jakichkolwiek obłoków, chociaż te drugie też nie są wykluczone, ale one raczej nie przejmą dziś prowadzenia. No będzie pięknie, słonecznie przez cały dzień, na termometrach maksymalnie nawet do 27 stopni, 28 nawet może, w słońcu trochę więcej. Jutro na termometrach maksymalnie 30 powyżej zera. Dziś podmuchy wiatru mogą być momentami trochę silniejsze, więc jeśli chodzi o odczuwalną temperaturę, to będzie pewnie trochę chłodniej.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu Trzy Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Dobrze, że ci, którzy w naszym radiu zajmują się muzyką, nie zajmują się prognozą pogody, bo Gibbs teraz będzie nawijał, że to jest ostatni dzień lata. A dzisiaj takie lato, że w lipiec może wrześniowi zazdrościć.
7: I to jest pierwsza dobra wiadomość na dzisiaj, a dzisiaj dzień dobrych wiadomości, będzie więcej.

0: to my.
1: Ta ekipa od spełniania nawet niewykonalnych zadań. Po prostu na te trudniejsze potrzebujemy tak ze 3 godzinki. Dlatego do 15 i wszystko gra. Asia, Irek, witajcie w RMF Max.
2: Nie miejcie żadnych wątpliwości, z nami naprawdę będzie fajnie.
1: Dzień dobry. Dzień dobrych wiadomości jest teraz. Głosóweczki tylko z dobrymi wiadomościami. Już zostawiacie na naszym Messengerze. Tęsknicie za weekendem? Jest The Weekend.

0: kategorii I like zdecydowanie w RMF Max znajduje się rozdawanie wam fajnych rzeczy.
1: Słuchajcie, szansa na 10 tysięcy dzisiaj. Szansa na 2000 za samo odebranie telefonu. Do tego nagrody rzeczowe. Jest hulajnoga elektryczna, jest PS5, jest projektor. Taki, że rzucacie na ścianę wasze ulubione seriale i wszystko pięknie widać.
0: I to wszystko spaść może na was w naszej urodzinowej zabawie, urodzinowy deszcz nagród. Już dzisiaj szansa na finał.
1: I uwaga, teraz jest szansa na to, żeby wejść na skróty do zabawy. SMS o treści Max niech chodzi na 7327. Wy wysyłacie SMS-a i wlatuje wam coś jakby szansa na to, że dziś możemy się spotkać w finale, w którym gracie o pieniądze, gracie o nagrody. Nagród jest naprawdę dużo.
0: Max niech leci teraz pod 7327.
2: Reklama. Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
9: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
10: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Moron.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochani, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
19: Zdrowit.
20: I po reklamie.

0: Tobi Romeo i wszystko gra w RMF Max. 27 minut przed godziną 13. Dzisiaj jest bardzo ważne święto.
1: Dzień dobrych wiadomości jest taki, że mojemu koledze Michałowi urodziła się piękna córeczka w nocy, Jaśmina. Życzę im wszystkiego dobrego, dużo, dużo, dużo zdrowia. No i jak najmniej nocy nieprzespanej. No.
0: To był Janusz z naszej głosówki. I uwaga, dzięki uprzejmości Janusza, oprócz życzeń dla kolegi, będą życzenia dla całego świata. Asia, pomyśl sobie. I wy przede wszystkim, słuchacze RMF Max, ekipo, pomyślcie sobie coś takiego bardzo miłego, bo tego wam się zdarzy.
1: Dużo, dużo, dużo
0: pieniędzy.
1: Dużo, dużo, dużo
2: miłości.
1: O. Dużo, dużo, dużo
0: i wakacji.
1: Dużo, dużo, dużo
0: dzięki, Janusz.
3: Chcesz, zabiorę cię tam, gdzie sny przychodzą za dnia.
0: I tam będzie wszystkiego.
1: Dużo, dużo, dużo.
0: No przecież.

0: Kto słucha RMF Max w pracy, ten ma zdecydowanie lepszy dzień. 21 minut i godzina 13. Jeżeli paradowałyście dzisiaj, dziewczyny, paradowałyście dzisiaj w szpilkach w rytm tej piosenki, to to był taki odgłos kopytek antylopy, bo to antylopa oswojona.
1: Tame Impala.
0: Tame Impala, znacie języki, wiecie o co chodzi.
1: Dzisiaj w Dzień Dobrych Wiadomości pogoda też dołącza do zabawy. Sprawdzimy, czy będzie dobra już za moment. Zostańcie po szczegóły.
2: Reklama. Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
10: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
11: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
12: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
1: Za oknami dziś więcej słońca niż jakichkolwiek obłoków, chociaż te drugie też nie są wykluczone, ale one raczej nie przejmą dziś prowadzenia. No będzie pięknie, słonecznie przez cały dzień, na termometrach maksymalnie nawet do 27 stopni, 28 nawet może, w słońcu trochę więcej. Jutro na termometrach maksymalnie 30 powyżej zera. Dziś podmuchy wiatru mogą być momentami trochę silniejsze, więc jeśli chodzi o odczuwalną temperaturę, to będzie pewnie trochę chłodniej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.

0: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Warszawa 95 i 8 FM.
6: Jest punktualnie godzina 14 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska. Zapraszam. Bezterminowe prawo jazdy odchodzi do lamusa. Swoje dokumenty będą musieli wymienić miliony kierowców.

0: kierowców w Polsce. Chodzi o te wydane do 18 stycznia 2013 roku. Zmiana wynika z przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Kierowcy nie muszą jednak od razu biec do urzędu. Wymiana rozpocznie się za 2 lata i potrwa do 2033 roku. Dokładne terminy wymiany poszczególnych dokumentów mają zostać określone w osobnym harmonogramie. Skala całej operacji będzie gigantyczna i może sięgnąć nawet 15 milionów, dlatego wydziały komunikacji już przygotowują się na większą liczbę interesantów.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Przesunięto testy syren alarmowych w Warszawie. Start w najbliższy czwartek, a nie jak wcześniej planowano dziś. Sygnały w okresie od 10 do 18 września mogą usłyszeć mieszkańcy Żoliborza, Śródmieścia, Pragi Południe, Mokotowa i Ochoty. Drogowcy wyremontują bliską między Lubelską a Żupniczą. Prace zaczną się w środę, czyli już jutro. Do końca października kierowcy przejadą tylko w jednym kierunku.
2: Na bliskiej będą nowe chodniki, krawężniki oraz nowy asfalt. Roboty zostały podzielone na kilka etapów. Drogowcy będą zajmowali raz jedną, raz drugą stronę ulicy. Początek pracy jutro o 7 rano. Drogowcy na początku zamkną połowę jezdni ulicy Bliskiej za skrzyżowaniem z ulicą Lubelską. W kolejnych etapach będą przesuwali się w stronę Żupniczej, a następnie przeniosą się na drugą stronę ulicy.
0: A jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o kierowców w kolejnych etapach?
2: We wszystkich etapach kierowcy przejadą wyłącznie w stronę Żupniczej. Objazd w drugą stronę prowadzi Mińską, Grochowską i Lubelską.
0: Tyle od naszego reportera Przemka Mzyka. Mieszkańców i kierowców na Bemowie czekają solidne zmiany. Na Połczyńskiej zmodernizowany zostanie parking. Będzie bardziej eko.
3: Zawiera w sobie nie tylko dosadzenie zieleni, ale także kompleksową przebudowę tego parkingu. Obiekt, którego funkcja parkingowa nie będzie tą dominującą. Przewidzieliśmy tam między innymi łąki kwietne, ogrody na dachach budynków, które tam są, nasadzenia drzew, krzewów, bylin i traw. Będzie to teren, który połączy właśnie funkcję parkingową z funkcją parku. Będzie on dostępny dla mieszkańców pobliskiej okolicy.
0: A o tym wszystkim mówił Tomasz Kunert z ZTM-u. I na zamknięcie jeszcze taka kulturalna propozycja dla mieszkańców stolicy. Otóż Teatr Współczesny wystawia premierowo Afterplay. To jest spektakl o ludziach, którzy mimo życiowych rozczarowań nadal próbują odnaleźć spokój, czułość i sens. Na scenie Monika Krzywkowska i Mariusz Jakus. I to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści oczywiście wracamy do Was. Punktualnie o godzinie 15 będą najświeższe informacje dla mieszkańców stolicy i nie tylko. A te tuż po 15 oczywiście najnowsze informacje ze świata sportu. Teraz prognoza pogody.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu Trzy Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Za oknami sporo słońca, oczywiście będą się pojawiały jakieś chmury, ale nie groźne na pewno. Specy od Meteo nie przewidują opadów deszczu. Na termometrach jutro do 29-30 stopni nawet. No i to są ostatnie tak ciepłe dni według tego, co pokazują najnowsze modele synoptyczne, bo ponoć od czwartku zrobi się już chłodniej. Biometr jest korzystny jeszcze, ale on niestety od jutra już będzie niestety sprawiał nam trochę problemów. Możecie czuć się trochę gorzej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu Trzy Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: W dzień dobrych wiadomości, a dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości, mam takiego newsa, który na pewno wszystkich ucieszy.
7: Dawaj.
6: Uwaga, podaję wiadomość. No. Jest 14:04. Koniec dobrej wiadomości, przynajmniej na tą chwilę.
7: Od tego nas macie, razem jesteśmy RMF Max, Asia, Irek, cześć raz jeszcze.

0: papi, ale to bardzo dobrze, że dzisiaj papi i mamita się trochę nudzili w pracy, a jak ktoś ma w pracy tyle zajęć, że nawet nie ma szans się ponudzić, to niech się trochę ponudzi, bo to wszystko jest dla naszego dobra.
1: Dla naszego mózgu. O. Nasz mózg bardzo lubi nudę, okazuje się, bo wtedy się przełącza w taki tryb, którego na co dzień nie używamy. O. Mówią o tym naukowcy, że to jest introspekcja. Czyli zajmujemy się nie tym wszystkim, co naokoło, znaczy nasz mózg się tym zajmuje, tylko sobą bardziej się mózg zajmuje i wtedy sobie przypomina różne na przykład fajne rzeczy, wspomnienia, doświadczenia.
0: W imieniu waszego mózgu podpowiadamy, trzeba odłożyć telefon komórkowy, żeby TikToczek tego miejsca
1: na introspekcję wam nie zajął.
0: Absolutnie.

0: Jeden SMS. Szansa na dwa finały. Tak się bawimy w RMF Max. Urodzinowy deszcz nagród już leci.
1: Nie do wiary, ale jednak tak jest, że każde zgłoszenie bierze udział w dwóch losowaniach. Dzisiejszym i piątkowym. I jest podwójna okazja nawet na 10 tysięcy złotych. Raz wysyłasz i masz szansę na dwie wygrane.
0: Wysyłasz hasło Max pod 7327 teraz.
1: Max niech leci na 7327. Jeszcze więcej szans na naszym www.
2: Reklama wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.

0: kupować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedynie 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Już w najbliższą sobotę, 12 września, wielkie święto w Explosion Club. Świętujemy 16 urodziny Explosion. Tej nocy na naszej scenie światowa gwiazda muzyki klubowej Jaden Boysen, a na sali dance na żywo zespół Devis. Spektakularne efekty sceniczne, gorące tancerki, urodzinowy tort i setki gadżetów do wygrania. 16 urodziny Explosion. Już tę sobotę widzimy się wszyscy w Explosion Club. Warszawa Gocław, Wałmiecuszyński 646.
4: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: I po reklamie.

0: Lecą hity z głośnika ustawionego na RMF Max. Leci fajnie czas w pracy, 27 minut i godzina 15.
1: To teraz sobie wyobraźcie 165 kg jedzenia.
0: Łomatko, jedyna, prawda? 800 kostek masła, nie?
1: To dużo,
0: 165
1: nie? Tyle średnio rocznie wyrzuca się jedzenia w każdym polskim domu.
0: Wyrzuca się w każdym polskim domu, w którym nie ma kogoś, do kogo się mówi: zjedz, no przecież nie wyrzucę. Pozdrawiam tych, którzy zanim sobie zrobią kanapkę z szynką, to zawsze muszą ją powąchać.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Dziewczyna wielu talentów, śpiewa, tańczy, produkuje, miksuje, to Jazzy i Chris Lorenzo w soczystym Invisible. To ten beat, który czeka na debiut i wasze głosy na liście Hot Bands, rmfmax.pl.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
3: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Klub motorowy Stryków prezentuje Amig Energy Motocross runda finałowa. Najlepsi sportowcy i maksymalny poziom adrenaliny. Sobota 12 września, godzina 11.30. Niedziela 13 września, 11.30. Relacja live na MX Poland TV. Strefa gastronomiczna, tor motocrossowy Stryków. Zaprasza Klub Motorowy Stryków.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na www.dostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
1: I po reklamie.

0: RMF Max. RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM. Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
1: Za oknami sporo słońca. Oczywiście będą się pojawiały jakieś chmury, ale nie groźne na pewno. Spec od Meteo nie przewidują opadów deszczu. Na termometrach jutro do 29-30 stopni nawet. No i to są ostatnie tak ciepłe dni według tego, co pokazują najnowsze modele synoptyczne, bo ponoć od czwartku zrobi się już chłodniej. Biometr jest korzystny jeszcze, ale on niestety od jutra już będzie niestety sprawiał nam trochę problemów. Możecie czuć się trochę gorzej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.

0: 10 minut do godziny trzeciej. W naszym studiu jest z nami Gabrysia. Cześć Gabi.
1: Cześć Gabi.
2: Cześć.
0: Cześć. Gabrysia, jak słyszycie, jest bardzo przejęta, ale ma bardzo ważną wiadomość dla wszystkich, którzy są teraz w pracy.
2: Teraz wszyscy, którzy są w pracy, mogą wyjść już do domu.
0: Yes. Prawda, że to jest dzień dobrych wiadomości? Jutro drugi dzień obchodów Dnia Dobrej Wiadomości.
1: My będziemy w samopołudnie, Asia i Irek. Dzięki za dzisiaj.
0: Gabrysia, super. Brawo.

0: Reklama.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

0: informacji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Ale jesteś zadowolony?
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bawaria Motors w Warszawie, Jankach i Piasecznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bawariamotors.pl.
9: I po reklamie.

0: 95 i 8 FM.
1: Jest punktualnie 15, jest Flash, sport i pogoda. Anna Łopuszańska, zapraszam ponownie. Andrzej Poczobut, polski dziennikarz i działacz mniejszości, zgodnie z zapowiedzią wrócił na Białoruś. 4 miesiące temu białoruski reżim zwolnił go po 5 latach z kolonii karnej. Tak o swych planach opowiadał w lipcu podczas Polonia Camp w Warszawie.
2: Zamierzam wsiąść do samochodu, wziąć swój paszport białoruski, który mi zwrócono przedtem, aż dokonano tej właśnie wymiany. I zamierzam jechać do Grodna. No, jestem z Grodna, jestem z Nadniemna, jestem Polakiem z Nadniemna, chcę wrócić do domu.
1: Poczobut granicę przekroczył w Bobrownikach.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Lato nie zwalnia tempa. W stolicy dziś i jutro prawdziwe letnie temperatury. Niestety w kolejnych dniach ponoć ma się zrobić chłodniej.
3: Od czwartku zdecydowanie chłodniej. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, porwisty wiatr, a temperatura maksymalna obniży się do około 19 stopni. Od piątku do niedzieli na ogół dość pogodnie z temperaturą maksymalną około 18-20 stopni.
1: Tyle dyżurny synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Będzie można nauczyć się, jak działa AI, poznać i przetestować popularne narzędzia sztucznej inteligencji. Centrum Nauki Kopernik zaprasza nauczycieli do udziału w wyjątkowym, bezpłatnym kursie. Wszystko to jest dostępne online.
4: To 6 tygodni praktycznej nauki z nami. Prawie 1000 nauczycieli przez najbliższy rok przejdzie przez ten kurs, a następnie po ukończeniu tego kursu mamy przygotowane scenariusze do wykorzystania na lekcje, krótkie scenariusze na pojedyncze lekcje i dłuższe projekty badawcze.
1: Jakie oczekiwania mają nauczyciele?
4: Na naszym spotkaniu bardzo mocno wybrzmiały tematy związane z cyberbezpieczeństwem, z bezpieczeństwem danych, ale także z prawami autorskimi. Kto jest autorem treści wyprodukowanych przez AI?
1: A o tym wszystkim na antenie RMF Max mówił koordynator projektu Kamil Wachol. Najbardziej dochodowy i najczęściej niszczony fotoradar w Warszawie wraca na swoje miejsce. Urządzenie przy Alejach Jerozolimskich 239, które wandale wielokrotnie atakowali, zostało dziś ponownie zamontowane. Więcej od Przemka Mzyka.
5: Ograniczenie w tym miejscu wynosi 50 km na godzinę, ale kierowcy

0: Rzadko go przestrzegają. W efekcie urządzenie biło rekordy popularności i w niespełna miesiąc od pierwszego uruchomienia zrobiło 8 tysięcy zdjęć. Przez swoją skuteczność pomarańczowa skrzynka była regularnie niszczona. Wandale używali siekiery, obrzucali ją kamieniami i oblewali farbą. Mimo to inspektorzy nie rezygnują z walki o bezpieczeństwo, mówi szef GITD Marek Konkulewski.
1: Pomimo tego, że ten fotoradar był już trzykrotnie zdewastowany, koszty naprawy niestety są bardzo wysokie. Ten fotoradar będzie działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
0: Obecnie odbywają się testy fotoradaru. Po ich zakończeniu urządzenie znów będzie rejestrować wykroczenia kierowców.
2: Tyle od naszego reportera, a teraz czas już na informacje ze świata sportu, z którymi oczywiście Krzysiek Chwaliński. Tuż po tym prognoza pogody. Bądźcie z nami.
3: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
4: Flesz sportowy rozpoczynam od piłki nożnej, bo dziś startuje nowy sezon Ligi Mistrzów. Te najbardziej prestiżowe klubowe rozgrywki rozpocznie 36 drużyn. Grasz przeciwko najlepszym drużynom z danego kraju. W każdym roku chcemy wygrać. Przeciwnicy myślą dokładnie tak samo. Każdy chce wygrać w każdym sezonie. Teraz też chcemy wygrać i zrobimy wszystko, żeby tak się stało. To Mateusz Nunes, pomocnik Manchesteru City, który wieczorem zagra z FC Porto. Oprócz tego dzisiaj jeszcze 5 innych spotkań pierwszej kolejki, wśród nich potyczka Realu Madryt z Interem. Jeszcze tenis. Jelena Rybakina jest coraz bliżej pierwszego miejsca w rankingu tenisistek. Reprezentantka Kazachstanu pokonała Naomi Osakę i awansowała do ćwierćfinału US Open. Wczoraj z turnieju odpadła Iga Świątek.
3: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Lato nie powiedziało ostatniego słowa i pięknie się z nami pewnie pożegna, bo w tym tygodniu to będą jedyne dwa dni z wysokimi wartościami na termometrach. Dziś jeszcze trochę mocniej wieje, więc odczuwalnie ta temperatura jest trochę niższa, ale jest słonecznie i tak będzie do końca dnia. Jutro ma być słonecznie również, chociaż mogą pojawić się jakieś chmury, ale nie groźne i na termometrach jutro tak nawet 30 stopni z plusem, a pojutrze już spadek wartości.
5: Minuty po 15. Przed chwilą była tutaj Gabi, jak pewnie słyszeliście, i Gabi zostawiła nam samolociki, krakersiki samolociki. To jest niebezpieczna sprawa, bo ta paczka jest duża, ona jest XXL, a my jesteśmy tylko we dwójkę. I co teraz?
6: Będzie odlot! Tak, Michał jest. Siwek i Justyna Borycka z wami w kanale nadawczym, a wy jedźcie bezpiecznie do domu po robocie.

0: popołudniowa, letnia wciąż, bo przypominam, że kalendarzowe lato trwa energia w RMF Max od Ale Farben.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: No i tak się zastanawiamy właśnie, ile z was już po robocie, ile jeszcze w tej robocie spędzi godzinkę, dwie albo trzy, ale to najbardziej istotne pytanie o tej porze jest takie, co po tej robocie robicie?
0: Co robicie po robocie? Głosówki zostawiajcie na Messengerze RMF Max, bez względu na to, czy to po robocie już się zaczęło, czy zacznie się lada moment, zameldujcie. A my mamy do rozdania za najciekawsze odpowiedzi stówkę na tą robotę po robocie.
2: Tak jest, nasz szef się na to zgodził, słuchajcie, także fajnie, że możemy się z wami podzielić jeszcze taką przyjemną kaską na to, żeby to popołudnie po robocie wyglądało jeszcze lepiej niż sobie zaplanowaliście.
0: Zrobimy taki przegląd tych rzeczy, które robicie po robocie, a potem wybierzemy jedną, na którą dorzucimy stóweczkę, więc śmiało, Messenger RMF Max.
2: A to już nowy mrozu, więc dajcie głośniej i bawcie się dobrze.

0: Uwaga, wymieniam rzeczy, które się mnożą w RMF Max. Bęgery.
1: Tak.
0: Powody do uśmiechu.
1: Tak.
0: Czasem niektórym się po południu mnożą obowiązki.
1: Niestety.
0: Ale mnożą się też szanse na zwycięstwo.
1: Tak jest. 590 razy teraz większe szanse są na to, że dzisiaj się dostaniecie do naszej nowej zabawy, urodzinowy deszcz nagród. Wczoraj niestety telefonu słuchacz lub słuchaczka nie odebrał lub nie odebrała. Ale dziś naprawdę ten telefon warto mieć przy sobie, bo 2000 zł już za samo odebranie telefonu dostajecie od RMF Max, a można też powalczyć o nagrody, które są w jednym z 30 koszy.
0: Nawet 10 tysięcy złotych w jednym z nich czeka. To nagroda główna, na którą ktoś z was może mieć dziś szansę. 7327, tam piszecie SMS o treści Max za 3,69, a jeżeli zmieścicie się w ciągu 10 minut, to my ten SMS pomnożymy razy 590.
1: To są nagrody na urodziny RMF Max, które my dajemy wam, więc ślij Max na 7327 i miej telefon przy sobie.
2: Reklama. Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
3: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
10: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowid.
17: I po reklamie.

0: Hejka, tu Macie.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Warszawa 95 i 8 FM.

0: No i pięknie o tej porze LMFAO i Party Rock Anthem w RMF Max, a my już pytamy o to, co robicie po robocie, bo to, że nie gadamy o robocie, to wiemy. A jakie są wasze plany na dziś?
1: Już po pracy słucham RMF Max i leżę w jacuzzi. Ostatnie dni.
2: Ostatnie dni w jacuzzi, gdzie kawał Dilu dni już w tym jacuzzi leży. Ile zostało?
3: Po pracy wracamy z urlopu, się nie pracuje, się żyje jak krabia i wszystko pasuje, jest git.
2: Do pana krabiego i do pani z jacuzzi wysyłamy gadżety, natomiast to Aneta dziś najbardziej nam wpadła w ucho. Aneta, siemano.
0: Aneta, jesteś?
4: Jestem.
0: Okej, bo Aneta jest w drodze. W drodze gdzie jesteś i z kim? Opowiadaj.
4: Dojeżdżamy tutaj do miejscowości Nową Słupią.
0: Nową Słupię, tak.
4: Spędzić sobie po prostu to popołudnie właśnie na Świętym Krzyżu.
0: Czyli wycieczka na Święty Krzyż, to są wasze plany po pracy, a z daleka jechaliście tam?
4: Nie. Mieszkamy w okolicy Dostrosa Świętokrzyskiego, także upodłuża naszych pięknych gór i...
2: Anetko, ja ci muszę przerwać, bo my ciebie strasznie słabo słyszymy, bo ty brzmisz, jakby już sama jazda na Święty Krzyż cię męczyła, tak jak wchodzenie tam.
0: Także na głośniku jesteś, co?
2: Anetko, my ci tylko teraz chcemy powiedzieć też trochę zasapani po tym wszystkim już, że stówkę na tą wycieczkę dorzucamy dla was.
4: Ojej, dzięki, bardzo się cieszymy i może to też pozdrowić? Poczuj dobry.

0: Actually Bon w RMF Max. Jest gorąco, bo gorąco musi być, przynajmniej na południu kraju. Ostrzeżenia IMGW o upałach, ale burze też mogą się pojawić.
1: Tak, ze swojej strony dorzucamy, że zaleca się pozostanie w zamkniętych pomieszczeniach w pobliżu telewizora nastawionego na pierwsze w tym sezonie mecze Champions League!
0: Jasne, że tak. Za chwilę pogoda w RMF Max, sprawdźcie szczegóły, a potem już wiecie, co robić.
2: Max. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
8: Lecz ja mam inne zdanie.
7: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl.

0: Polska.pl.
1: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
2: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do

0: Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Klao.
4: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Warszawa 95 i 8 FM.
6: Lato nie powiedziało ostatniego słowa i pięknie się z nami pewnie pożegna, bo w tym tygodniu to będą jedyne dwa dni z wysokimi wartościami na termometrach. Dziś jeszcze trochę mocniej wieje, więc odczuwalnie ta temperatura jest trochę niższa, ale jest słonecznie i tak będzie do końca dnia. Jutro ma być słonecznie również, chociaż mogą pojawiać się jakieś chmury, ale nie groźne i na termometrach jutro tak nawet 30 stopni z plusem, a pojutrze już spadek wartości.

0: Polsce ten numer rozpoznam zawsze, bo to moja ulubiona piosenka od Calvina Harrisa i Dua Lipy, czyli One Kiss w RMF Max.
1: A 25 października zmieniamy czas i to może być

0: Testuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Warszawa Praga przy ulicy Ostrobramskiej 76. Do zobaczenia.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
4: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Szukasz spokojnego miejsca dla siebie i swojej rodziny? Już w najbliższą sobotę, dzień otwarty w Kuropatwy 12. Bliskość Lasu Kabackiego, podwyższona wysokość wnętrz i możliwość montażu kominka tworzą tam wyjątkową przestrzeń do życia. W tym dniu czekają na ciebie rabaty aż do 27 tysięcy złotych, a także bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym oraz architektem wnętrz. Kuropatwy 12. Mieszkania przy Lesie Kabackim. www.magdom.pl.
8: I po reklamie.

0: 95 i 8 FM.
1: Studio RMF Max Warszawa, 16 na zegarach. To znak, że czas nagarać się najświeższych informacji. Monika Chrycko, zapraszam. Polscy uczniowie są w czołówce krajów Unii Europejskiej. Tak wynika z badania PISA 2025, czyli programu międzynarodowej oceny umiejętności uczniów. Co jeszcze?
2: Polscy uczniowie na tle swoich rówieśników z innych krajów Europy radzą sobie całkiem nieźle z naukami przyrodniczymi i matematyką. To jednak nie oznacza, że jest dobrze. Badanie PISA ujawnia globalny kryzys edukacji. Rośnie zjawisko funkcjonalnego analfabetyzmu, to znaczy, że coraz więcej uczniów nie potrafi czytać ze zrozumieniem. To niestety dotyczy też naszego kraju. Badanie PISA wykazało też, że polscy uczniowie spędzają dużo więcej czasu przed ekranami smartfonów niż ich europejscy koledzy oraz częściej opuszczają lekcje i spóźniają się do szkół.
1: Tyle Jakub Rybski.
0: To jest RMF Max Warszawa.
1: Flash ze stolicy. Zaczynamy od informacji drogowych. 9 nowych odcinkowych pomiarów prędkości uruchomiono na kluczowych drogach wyjazdowych z Warszawy. Najdłuższy odcinek kontrolny znajduje się na A2 między Mińskiem, Mazowieckim a Janowem i ma ponad 17 km długości. System mierzy średnią prędkość pojazdów na

0: kluczowym fragmencie, co uniemożliwia uniknięcie mandatu zwykłym zwolnieniem przy kamerze. Nowe pomiary działają także na trasach S7, S8, S17 oraz południowej obwodnicy Warszawy. A skoro o drogach mowa, to jeszcze jedna krótka informacja. Na Pradze Południe trwa kolejny etap przebudowy ronda Wiatraczna, ważnego węzła komunikacyjnego Warszawy. Zamknięto dwa wewnętrzne pasy ronda oraz przejazdy przez torowisko tramwajowe, co uniemożliwia skręt w stronę Dworca Wschodniego. Utrudnienia dotyczą także komunikacji miejskiej. Kilkanaście linii autobusowych kursuje objazdami przez Grochowską, Międzyborską i Aleję Waszyngtona. Zarząd Transportu Miejskiego zabrał się za parkingi przesiadkowe Park and Ride w Warszawie. Obiekty przechodzą zieloną metamorfozę. Na pętli Bielanowska budynek parkingu zyskał ściany pokrytą bluszczem, a podobne zmiany wprowadzono już w Wawrze.
1: Już po pierwszym roku widać efekt. W ciągu tego roku już osiągnął kilkumetrowe przyrosty i ta ściana, taka ślepa ściana wcześniej, robi się coraz bardziej zielona. Ten projekt, ten pomysł wyszedł bardzo fajnie, dlatego kolejnym taką ścianą, którą będziemy chcieli zazielenić, będzie ściana parkingu przy węźle Młociny, ściana od ulicy Nocznickiego.
0: Mówił Tomasz Kunert z ZTM-u. Jeśli interesuje Was idea Zero Waste i zakupy z drugiej ręki, to wydarzenie jest właśnie dla Was. W niedzielę Dom Kultury Zacisze zaprasza na Pchli Targ, który odbędzie się o godzinie 16 przy ulicy Blokowej 1. To świetna okazja, by znaleźć wyjątkowe przedmioty lub sprzedać niepotrzebne rzeczy i dać im drugie życie. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. I jeszcze jedna krótka informacja na koniec. W czwartek na terenie Warszawy okolicy rozpocznie się szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie. Mieszkańcy powinni zachować ostrożność podczas wyprowadzania swoich zwierzaków na spacer.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu Trzy Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Specy od pogody zapowiadają nam na wieczór i noc w Warszawie pogodne niebo, praktycznie bez ani jednej chmurki. W związku z tym w zapowiedziach meteo nie widać też żadnych opadów. Na termometrach wartości sporo jeszcze powyżej 20. W nocy temperatura spadnie do 14 kresek. Noc także spokojna, bez większych niespodzianek. Środa w stolicy zapowiada się również upalna. Termometry w mieście w ciągu dnia mają pokazać nawet 31-32 stopnie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu Trzy Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Wiemy, że wtedy, kiedy ludzie kończą pracę po 16, pojawia się jedno najważniejsze pytanie w głowie. Jak odbieracie telefon?
5: To jest moment, żeby nam napisać, jak odbierasz telefon na Messengerze RMF Max. Czekamy na wiadomości. Tutaj Siwek i Borycka, to jest kanał nadawczy.
4: SMS-em na 3001 piszecie, jak odbieracie telefon. No tak. A Siwek i Borycka, rzeczywiście witamy się. Tobi Romeo dla was.

0: Tu się wszyscy ładnie przedstawili, to ja tylko powiem, że to jest numer Michiko w RMF Max. Co ci tak tutaj skrzypi ten mikrofonik?
1: To skrzypi mi mikrofon, kości mi skrzypią troszeczkę, ale z tym się już nic nie zrobi, drodzy państwo. Jest 16.12 i my zapraszamy na zabawę w głupi telefon, bo dowiedzieliśmy się w waszych SMS-ach, jak ten telefon odbieracie i w tym momencie ja wykręcam numer.
0: Tak, będziemy sprawdzać, uwaga, czy faktycznie tak odbieracie po prostu.
1: Do człowieka, który twierdzi, że odbiera numer, telefon z twierdzeniem halo, witam w ten piękny dzień. I ja się chcę przekonać, czy tak rzeczywiście jest. Mhm. Aha.
0: Ostatnie trzy cyferki widzę, masz? Dobra, dzwonimy.
1: Czy nasi słuchacze prawdę nam mówią? Ale napięcie
2: to jest. Użytkownik, do którego
1: dzwonię. No
0: nie, no to nie. No dobra, dawaj, dawaj kolejny.
1: Ale no tak, no ja chcę się jeszcze raz...
0: To daj teraz kancelarię... Kancelaria Michała Macha, słucham, w czym mogę pomóc. I wtedy...
3: Wybrany numer obecnie jest zajęty.
0: O, to jednak z kimś rozmawia.
4: Kancelaria adwokacka Michała Macha, słucham.
0: O, dzień dobry!
1: Brawo, tak brawo! Jest! Tak, nasi słuchacze wreszcie mówią prawdę nam. Dziękujemy bardzo, zyskujemy wiarę
0: tak
1: w ludzi. Pięknie płyniesz, panie Michale. Nie wiem, czy pan ma tak naprawdę na imię. Prawdopodobnie nie.
0: Prawdopodobnie nie.
1: Ale pięknie płyniesz.
0: Ale on ma na imię Dawid Podsiadło i gra dla was.

0: Silva Bampa i On Tonight w RMF Max 19 po czwartej, tutaj kanał nadawczy i już pewnie dobrze wiecie, że my lubimy dzwonić w różnych sprawach. Będziemy też dzwonić dzisiaj w sprawach poważnych, jest kasa do zgarnięcia, nawet 10 tysięcy złotych.
1: I w tym momencie startuje kolejna runda bonusowa. Jest chwila, podczas której każdy SMS pomnożymy razy 650.
0: To jest dużo.
1: To rzadko jest aż tak dużo.
0: Rzadko jest, ja też jakby rzadko się spotykam, żeby to było, ale dzisiaj jest też tak, że może być jeszcze więcej, jak w twoim numerze telefonu jest cyfra 9.
1: I powiedz, co się wtedy wydarzy, jeżeli taka cyfra w tym numerze telefonu jest.
0: Zapnijcie pasy. 1300 razy mnożymy wtedy.
1: 1300 razy.
0: 1300. Ja mam 9 w numerze telefonu. Ty masz 9 w numerze telefonu, tak. Ale nas to nie dotyczy. Ale was może. Was może dotyczyć, więc warto spróbować. Ślijcie Max na 7327-369, bo to jest już ostatnia szansa. Niebawem dzwonimy w finale zabawy. Urodzinowy deszcz nagród.
2: Max. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
6: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
7: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
16: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm. Dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
20: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
19: A gdzie tak jest?
20: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
19: O, już zatrudniam.
20: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
21: I po reklamie.

0: A można z energią, a jednak też klimatycznie można. Alok i Jennifer Lopez przed chwilą w RMF Max.
1: Ja tak trochę jeszcze zerkam w komputer, bo słuchajcie,
0: w komputer.
1: Unia Europejska pokazała projekty nowych banknotów euro.
0: O!
1: Wyobraź sobie, to są akurat rzeczy, które rzadko mam w dłoniach, ale czasem na wakacjach się zdarzy. 10 nowych projektów, no i w pierwszej grupie znalazł się na przykład banknot o nominale 20 euro z wizerunkiem polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie.
0: Dobra, także bo też fajnie. Już patrzę na to. I tak, bo to można głosować.
1: Tak, każdy może zagłosować na te banknoty, które najbardziej się podobają.
0: I one wejdą wtedy. Mm-hmm. Dobra, to ja teraz patrzę, który mi się najbardziej podoba i powiem ci szczerze, no mnie się banknoty od 5 do 200 euro, no mi się 200 najbardziej podoba.

0: Tabletka. I komu miałabym powiedzieć w RMF Max? Już niedługo prognoza pogody, czas ją zapowiedzieć godnie, a więc rymowanką zrobi to Justyna.
1: No.
0: Do słowa ropucha.
1: Chciałabym wiedzieć, dlaczego akurat to słowo ci przyszło do głowy. Ale to jest, myślę, przedmiot dłuższych badań. Ile mam czasu?
0: Masz minutę 50.
1: Dobra, to się biorę za pisanie.

0: Patrzę na Justynę Borycką, a na jej twarzy maluje się lekki uśmiech.
1: Jestem zadowolona, bo będzie rym podwójny.
0: Rym podwójny do słowa ropucha. Pierwsza osoba w życiu moim, która uśmiechnęła się na słowo ropucha.
1: Nadal, jak często mówisz słowo ropucha? Dobra, nieważne. W stawie siedzi jeszcze ropucha i sobie kumka. A ja się zastanawiam, kiedy ta jesienna plucha. Taka przedpogodowa dumka.
0: Podwójny rym, rzeczywiście. Wow.
1: Jest.
2: Reklama. W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bawaria Motors w Warszawie, Jankach i Piasecznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bawariamotors.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
13: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
14: I po reklamie.

0: Warszawa 95 i 8 FM.
1: Specy od pogody zapowiadają nam na wieczór i noc w Warszawie pogodne niebo, praktycznie bez ani jednej chmurki. W związku z tym w zapowiedziach meteo nie widać też żadnych opadów. Na termometrach wartości sporo jeszcze powyżej 20. W nocy temperatura spadnie do 14 kresek. Noc także spokojna, bez większych niespodzianek. Środa w stolicy zapowiada się również upalna. Termometry w mieście w ciągu dnia mają pokazać nawet 31-32 stopnie.

0: będzie.
1: Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra,
2: weź już ten płyn lepiej zostaw.

0: Za 6 minut będzie 17, a ja mam ważny temat i chciałbym was tylko, czuję się zobowiązany, żeby was ostrzec, że Borycka przygotowała takie żarty, że trzymajcie mocno kierownicę, bo będzie niebezpiecznie na drodze, jak ona już je powie.
1: Aha.
0: Liga Mistrzów wraca, dziś pierwsza kolejka fazy ligowej i tutaj mecze Realu Madryt z Interem Mediolan, to chyba hit kolejki. I oprócz tego też zagra Porto z Manchesterem City.
1: Tak, i ja tutaj bardzo chciałam powiedzieć mój ulubiony żart z okazji rozpoczęcia nowego sezonu Ligi Mistrzów, że Wilk City i Manchester City.
0: A w Porto trzech Polaków też warto oglądać, tam Jan Bednarych, Jakub Kiwior, Oskar Pietuszewski, więc emocje w Lidze Mistrzów dziś wracają. Warto zerknąć, bo długo na nie czekaliśmy.
1: Kaszanka! Musiałam. Reklama.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Warszawa Praga przy ulicy Ostrobramskiej 76. Do zobaczenia.
3: Nie no, znowu to samo. Ty też masz dość monotonnego przemysłowego cateringu dietetycznego? Sięgnij po Foodie Force. Gotowane lokalnie, więc odpowiedzialnie za smak i jakość. Oferujący wyłącznie sprawdzone naukowo diety standard, sport, low carb, keto, wege i inne. Tylko z najlepszej jakości składników i z bogatym wyborem dań. Spróbuj Foodie Force. Ten smak sprawi, że nie wrócisz do innych. Wejdź na foodieforce.pl i wybierz swoją dietę.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Słuchacie RMF Max.
1: A teraz uwaga, biegacze i biegaczki, możecie zapisywać się na Bieg Niepodległości. 11 listopada impreza zgromadzi na starcie tysiące osób pragnących uczcić na sportowo rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenie organizuje Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa we współpracy z Fundacją Maraton Warszawski. Rejestracja na tegoroczny Bieg Niepodległości odbywa się za pośrednictwem strony internetowej. W ubiegłym roku podczas Biegu Niepodległości odnotowano rekordową frekwencję ponad 19 tysięcy uczestników. Aż ponad 600 przedmiotów zostawili w te wakacje podróżni w pociągach Polregio. To najczęściej plecaki, walizki, portfele, telefony i dokumenty, ale ekipy konduktorskie znajdowały też m.in. pościel, regał na ubrania, worek z maskotkami, fotelik samochodowy dla dziecka, różowe ukulele, i rower, suszarkę na pranie, mrożoną pizzę w torbie termicznej czy świadectwo szkolne. W Polregio działa 14 biur rzeczy znalezionych, po jednym na każde województwo, w którym kursują pociągi przewoźnika. Warto się zgłaszać. A my przypominamy raz jeszcze o warszawskim święcie rowerowym. Będzie się działo, bo w najbliższą niedzielę na Bielanach odbędzie się piknik oraz egzamin rowerowy na przykład. Będzie też klaun, wyścig rowerów cargo i wiele innych.
2: Przewidujemy wiele różnych atrakcji, zarówno animacje z klaunem Frankiem, takim rowerowym klaunem rowerowym, takim śmiesznym animatorem dla dzieciaków. Chcemy zorganizować i już jesteśmy właściwie na finiszu przygotowania takiego egzaminu holenderskiego. Czegoś, co można by nazwać egzaminem na kartę rowerową, tyle tylko, że karta rowerowa jest to niestety relikt zamierzchłych czasów i w tym momencie na świecie istnieją tylko dwa państwa, w którym trzeba mieć licencję na jeździe na rowerze. Jednym z nich jest Polska, a drugim jest Korea Północna.
1: A o tym wszystkim na antenie RMF Max mówił Marek Smyk z Polskiej Federacji Rowerowej. Rozmawiał z nim oczywiście nasz reporter Przemek Mzyk. A my do takich tematów jeszcze często będziemy wracać na naszej antenie.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
1: Za oknami w Warszawie w najbliższych dniach będzie się działo, a to dlatego, że jeszcze jutro jest opcja na 30 stopni, a nawet ponad 30 kresek, jeśli chodzi o niebo. No to będą pojawiały się jakieś obłoki, ale nie groźne. Te groźniejsze pojawią się wieczorem. Rzeczywiście może z nich popadać, ale to późnym wieczorem, więc tym nie będziemy się przejmowali w ciągu dnia. Ma być pięknie. Natomiast w kolejnych dniach już tak pięknie nie będzie. Spadek wartości to solidne, bo w czwartek 18 stopni.
3: A słyszeliście to, że gdy w Maryi pogodnie, to będzie tak 4 tygodnie? Tak byśmy chyba chcieli. Tak, Maria ma jeszcze swoje imieniny. Przemek Grabowski, witajcie po 19 w RMF Max w godzinie zachodzącego słońca. Plażowe hiciory, teraz Topic i Becky G, ich Sorry Papi.

Nie, to jeszcze nie ostatni dzień lata. Gibbs, Ego i For Money w kawałku o tym tytule. Ale właśnie, kiedy powoli nakręca się jesień, to bardzo ważna informacja dla kierowców, warto sprawdzić ciśnienie w oponach, bo spadek temperatury obniża ciśnienie powietrza, dlatego po chłodniejszych nocach wskazania mogą być niższe niż latem. No to jesteśmy trochę mądrzejsi. A za chwilę numer, który też idealnie nadaje się na podróże, za kierownicą również posłuchamy Robina Schulza, który odświeża klasyk Watermata. Take it slow, musicie zrobić głośniej.

wstajemy, ruszamy się, tańczymy trochę Magnetic od projektu Bauza, w szczególności, że dzisiaj jest to także dzień fizjoterapii. Żebyście nie musieli korzystać jak najczęściej albo jak najszybciej, to dobra okazja, żeby przypomnieć sobie o przerwach od siedzenia, tak więc nie siedzimy, wstajemy, wkręcamy te żaróweczki i słuchamy dobrych bitów, można się poruszać, za chwilę Ed Sheeran, Shape of You. Wróci też Jazzy, świetna DJ-ka, wokalistka w numerze Can't Deny It.

tak nie mówię nie. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz w Dzień Dobrych Wiadomości. No to ja mam dla was dobrą wiadomość. Mam fajną nowość z Berlina. To bracia z ekipy Fastboy po wielu sukcesach wracają i pozdrawiają swoich fanów w Polsce. Jeszcze trochę i okaże się, że tutaj, w naszym kraju, mają większy fanklub niż w Niemczech. I czekają na wasze głosy na liście Hot Bands. Nowa dziesiątka już od 20:00. Fastboy, nasza nowość. Music Sounds.

0: Potrzebuję od minuty do czterech, żeby zdecydować, czy kogoś lubimy, czy nie. A jeśli chodzi o muzykę, to chyba jest podobnie, chociaż są takie numery, które uwielbiamy od razu po pierwszej nutce i tak było też chyba w tym przypadku. Tobi Romeo, jego nowość Fly High. Ciekawe, czy wleci gdzieś wysoko w tym tygodniu na liście Hot Bands. Za chwilę sprawdzamy, co w pogodzie na wieczór i na jutro. Wrócimy też do tanecznych bitów. Pojawi się DJ Moonlight, jego Alabama Ten i wróci do nas również Nelly Furtado. Wiem, że lubicie, ja również.
1: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
7: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
8: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
1: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
10: Warszawa 95 i 8 FM.
12: Za oknami w Warszawie w najbliższych dniach będzie się działo, a to dlatego, że jeszcze jutro jest opcja na 30 stopni, a nawet ponad 30 kresek, jeśli chodzi o niebo. No to będą pojawiały się jakieś obłoki, ale nie groźne. Te groźniejsze pojawią się wieczorem. Rzeczywiście może z nich popadać, ale to późnym wieczorem, więc tym nie będziemy się przejmowali w ciągu dnia. Ma być pięknie. Natomiast w kolejnych dniach już tak pięknie nie będzie. Spadek wartości to solidne, bo w czwartek 18 stopni.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz

0: opowiedziała nam ciekawą historię właśnie w tej nowości. Poza tobą nic. No, dzisiaj nie ma dla niej wolnego miejsca na liście Hot Bands. Ale może jutro głosujecie na rmfmax.pl. Jeszcze kilka chwil i zaczynamy. Nowa dziesiątka. Dużo nowości, muzyczne premiery, kawałki, których może jeszcze nie słyszeliście. To przed wami w RMF Max. Teraz sprawdzamy ciekawe wydarzenia.
1: Wtorek, chwila przed 20. Sprawdźmy zatem, co jeszcze dzisiaj możemy robić w Warszawie i okolicach. Kari Jęcińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max Warszawa. Zaczynamy od tanich żartów dzisiaj w klubie komediowym. Dla tych, którzy mają ochotę przetestować na Was, na żywym organizmie, czy coś siedzi, czy może jeszcze wymaga jakiegoś wypracowania. Na scenie, no jedni niewystarczająco znani, by jechać jeszcze w ogólnopolską trasę turową. Następnie drudzy, którzy testują nowe żarty, zanim usłyszą je dosłownie wszyscy również na stadionach. Wpadajcie do klubu komediowego. Kawał dobrej zabawy dzisiaj punktualnie od 20. Dla tych, którzy jednak mają i lubują się w muzyce, w hydrozagadce dzisiaj New Constellations, pochodzący z Portland w stanie Oregon projekt Harley'a Case'a i Josha Smitha, duetu, którego już po pierwszym wysłuchaniu raczej nie da się zapomnieć i możecie to pamiętać na długie, długie lata. Wpadajcie koniecznie. Początek tego koncertu w hydrozagadce od 20.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowa